šokt. Radio stotis Lietus. Reklama. Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio.